0: no hosu obane jingi unu say omai hene kwabena sante omai hene kwabena sante watena se uka hwea wonte samukai
1: asempa fm